Adisha fatse ma fife Adisha fatse mo somo ratu antate ma shaba shaba disa benchi sin thotse monate ha ona monate le tele mpitse areketo la maketo ya kala konsare itwa kala maketo ba ha la le sedie fa ya tu